pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu jesteś.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża, niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Te pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

0: na cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak wosk. Wosk. Wosk. Wosk.

rok. Dzisiaj będzie trochę muzyki spokojniejszej. Będzie też konkurs związany z zespołem Budka Suflera. Na początek chciałem puścić właśnie utwór tego zespołu poświęcony ofiarom ostatnich zamieszek w Łodzi podczas juvenaliów.

To był utwór, to nie tak miało być, z koncertowej płyty Budka w Operze. Teraz chciałbym wam puścić fajny kawałek zespołu Bratanki, który się nazywa Hej Góry, Hej Góry. Jest to bardzo fajna baladka, a po tej baladzie konkurs związany z zespołem Budka Suflera. Za chwileczkę włączam.

To był zespół Bratanki, a teraz zaczynamy konkurs związany z zespołem Budka Suflera. Pierwsze pytanie, a do wygrania są tak poza tym dwa single, najnowszy singiel zespołu Dancing with Ghosts, zawierający dwa utwory. I pierwsze pytanie jest takie, jak się nazywa utwór, który jest jakby na drugiej części tego singla z polską wersją językową Dancing with Ghost. Odpowiedzi na to pytanie przysyłajcie na adres info@budkasufera.pl. Kto pierwszy przyśle prawidłową odpowiedź, ten wygrywa singiel. Za chwilę usłyszycie Dancing with Ghost w wersji anglojęzycznej.

To był utwór Dancing with Ghost grupy Budka Suflera z najnowszego singla tego zespołu. Przyszło 6 odpowiedzi na konkurs. Najszybszy był Maciek. Cały czas czekam na jego adres, którego nie przysłał razem z odpowiedzią. Za chwilę będzie drugie pytanie. Tym razem proszę, żeby już każdy napisał swoje dane adresowe. Kolejny utwór, który dzisiaj chciałem wam puścić, to będzie Rock and Roll Part 2 w wykonaniu 12 Sprawiedliwych. Tam wystąpiło wielu gitarzystów na zaproszenie Mieczysława Juryckiego. Między innymi Janek Borysewicz, był też Jerzy Styczyński z zespołu Jam, Marek Raduli, cóż to jeszcze jest, Aleksander Mrożek i Grzegorz Skawiński. No i jeszcze tam parę osób, a więc za sekundę poleci Rock and Roll Part 2.

0: Radio SAR.
1: To był utwór Rock'n'Roll Pass Part 2 w wykonaniu 12 Sprawiedliwych, utwór Gary'ego Glittera. A teraz będzie koncertowy kawałek wokalisty z Oceanu Meatloafa. Zaraz, sekundka. Tutaj mam Where the Rubber Meets the Road. Bardzo proszę.

Okej, okay, to był Miklow, single When the Rubber Meets the Road. Kolejny utwór pochodzi z albumu, najnowszego albumu SBB i nosi tytuł Całkiem spokojne zmęczenie. Konkurs Budkowy, druga część, odbędzie się tuż po godzinie 22, wtedy puszczę utwór Skazani na ten czas, drugi utwór z singla Dancing with Ghost. Wtedy też zadam pytanie i oczekuję na odpowiedź. Teraz, jeżeli ktoś już wie, że będzie chciał zagrać, niech od razu w mailu wpisze swój adres, potem tylko dopisze odpowiedź i wysyła szybko na adres info@budka.suflera.pl. A teraz przed wami SBB i Całkiem spokojne zmęczenie.

0: Radio SAR.
1: Okej, to był zespół SBB, całkiem spokojne zmęczenie. Dzisiaj stała się rzecz fatalna. Zespół Budka Suferu rozsyłał to single do radiostacji. Do fanów rozsyłał zaległe nagrody, w których kopertach były też single. No i do mnie też przysłano, prawdopodobno przysłano do mnie 12 singli, doszło niestety tylko 6. Ktoś sobie na poczcie wyjął, jeszcze bezczelnie wziął i zszywaczem zszył kopertę, bo może mu się nie poznał. Szkoda tylko, że wiedziałem, że w środku miało być 12 singli, a mam tylko 6. Dlatego dzisiaj niestety tylko 2 single można wygrać, no ale trudno. Druga rzecz przykra to to, że stacje radiowe zamiast promować zespół i jego muzykę wykorzystują single do sprzedaży na aukcjach Allegro. Wczoraj znalazł się taki jeden pan, który sprzedawał 4 single. Pan pochodzi z Elbląga, sprawdziliśmy, najprawdopodobniej z radia wypłynęły 4 single, bo wysyłaliśmy do stacji radiowej 5 singli, więc jednym singlem może promują Budkę Sufera, a pozostałe single sprzedaje ktoś z pracowników albo kolega pracownika z radia. To jest bardzo nie w porządku. Te single, jeżeli wiadomo, że radio nie gra z 5 singli na raz, ale pozostałe single mogliby rozdać drogą konkursu, no albo po prostu rozdać fanom zespołu. Jeszcze raz powtarzam, tak się nie robi. A teraz chciałbym wam puścić kapelę z Trójmiasta. Zespół się nazywa Krew albo Krew, zależy jak to lubi. Płyta Radio dla Mas, jest to ich ostatni krążek. Zespół jakiś czas temu zaprzestał działalności. Teraz podobno słyszałem, że są plany reaktywacji. Płyta jest z 2000 roku, a utwór nosi tytuł Podróże myślą.

0: Christmas News!
1: To był zespół Krew z płyty Radio dla Mas, utwór Podróże myślą. Kolejna płyta dzisiaj przeze mnie prezentowana, jest to składanka świętej pamięci Grzegorza Ciechowskiego, Selekcja. Utwór, który chciałbym wam puścić, jest to taka fajna pioseneczka, smutna trochę, powoli spadam. A dla was chciałbym przypomnieć, że o 22:00 druga część konkursu zespołu Budka Suflera. Przygotujcie sobie już maile, wpisujcie swój adres i czekajcie na kolejne pytanie. A teraz powoli spadam.

0: Radio SAR.
1: To był Grzegorz Cichowski. A taką ładną wokalizę w środku śpiewała Kaja. Kolejny utwór na dziś to utwór z płyty Maćka Balcara, jego jedynej płyty solowej, pod tytułem Czarno. Utwór też czarno. No cóż, Maciek Balcar teraz jest lekko chory. Ma coś z kręgosłupem. Choroba podobno jest nieuleczalna, ale można opóźniać jej, nie wiem, tam postępowanie, czy jak to się medycznie nazywa. Co roku musi się na jakiś czas udać do szpitala, a w tym momencie jest tak naprawdę wokalistą zespołu Jam i niedawno skończyli nagrywać w studiu w Poznaniu płytę, tylko jeszcze dokładne daty nie znam, kiedy zostanie ona wydana. Maciek Balcar z płyty Czarno, utwór Czarno.

To był Maciek Balcer. Maciek Balcer w swego czasu śpiewał w zespole Harlem na trzeciej płycie tego zespołu. A ja teraz chciałbym puścić wam coś z pierwszej płyty Harlemu, zatytułowany Amulet. Utwór nosi tytuł 5.30. Za chwilę druga część konkursu związanego z budką suflera. Przed puszczeniem utworu Skazanie ten czas podam wam pytanie i czekam na odpowiedź, która musi też zawierać wasz adres domowy, więc już go sobie napiszcie, a potem tylko naciśnijcie guzik wyślij. Oczywiście z wpisaną odpowiedzią na pytanie. Na adres info@budkasuflera.pl. Pamiętajcie, info@budkasuflera.pl. A teraz przed wami zespół Harlem i utwór 5.30.

0: Radio SAR.
1: Tabu z Bucharlem. Do godziny 22 zostało jeszcze według zegarka na komputerze w studiu. Została jeszcze jedna minuta, więc poczekamy chwilę na wszystkich spóźnialski. Przypominam, że każda odpowiedź e-mailowa musi zawierać adres wasz domowy, na który mam wysłać płytę, więc możecie sobie już go zapisać. Ja za chwilę dopiero zadam pytanie i wtedy dopiszecie od razu odpowiedź i wysyłacie. Kto pierwszy przyśle maila z poprawną odpowiedzią, ten wygrywa singiel, podwójny singiel zespołu Budka Suflera Dancing with Ghost, zawierający także utwór Skazanie na ten czas. Utwór ten został nagrany w towarzystwie Markusa Millera, który grał tutaj na fretlesie, takiej gitarze basowej bez progów, jak mi wyjaśniono. Wystąpiła też Sheila i perkusjonistka, która kiedyś współpracowała z Prince'em i z R&D bodajże. Producentem i opiekunem instrumentów klawiszowych był Greg Fillingates.

zespół Budka Suflera wystąpi w składzie Krzysztof Cugowski, wokalista, Lipko, instrumenty klawiszowe, Zeliszewski grał na perkusji, no i trójka nowych wykonawców, Piotr Kominek na instrumentach klawiszowych drugich, a nawet już trzeci w tym utworze, bo Feeling Ain't Lipko, Łukasz Pilch na gitarze, który zastąpił Marka Radulego, no i Mirosław Stępień, który przyszedł za Mietka Juryckiego na gitarze basowej, i tu mam jeszcze napisane, że aranżował ten utwór, więc nowi muzycy nie są tylko od odgrywania, ale też mają trochę do powiedzenia. No, wybiła godzina 22, więc przypominam jeszcze raz. Pełny adres domowy zapiszcie w mailu, dopiszcie odpowiedź i wysyłajcie na adres info@budkasuflera.pl. info@budkasuflera.pl. A pytanie brzmi, kto skomponował muzykę do utworu Dancing with Ghosts oraz kto napisał polską i kto napisał angielską wersję tekstu do utworów Dancing with Ghost i Skazani na ten czas. Macie, no kto pierwszy, ten lepszy. A teraz Skazani na ten czas.

0: Radio SAR.
1: No i to był utwór Skazani na ten czas, do którego tekst napisał Tomek Zeliszewski. Wersję angielską, oryginalną napisał Jonathan Carroll. To wersja Tomka Zeliszewskiego wcale nie jest tłumaczeniem, tylko normalnie osobno napisanym tekstem. A kompozytorami tego utworu jest duet Krzysztof Cugowski i Romuald Lipko. Parę osób napisało, że sam Cugowski, niektórzy napisali tylko autorów tekstów. Faktem wygrał Marcin Międykowski, znany fanom Budki jako nawigator. No i chłopakowi się chociaż raz poszczęściło. Następny utwór, jaki chciałbym wam zademonstrować, będzie to utwór Wiara w każdym z nas. No, poproszę.

To był zespół Bracia Zugoscy, singiel wydany na płytę Święta Święta. A więc tak, konkurs rozstrzygnięty, single zostaną jutro rozesłane. Na szczęście nawigator mieszka w Gdańsku, więc daleko nie będę musiał go wysyłać. No i już, chciałbym się z wami pożegnać, zaprosić na następny program w przyszłym tygodniu. A na koniec puszczę wam utwór grupy Genesis Kongo.

To 5-1-5. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

pięć, jeden, pięć. Te 5, 1, 5. Białe wino na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem na

0: Yeah. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz?
1: 5-1-5.
0: Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to mego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20.30.
6: Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco, z odrobiną spóźnienia, z odrobiną talentu. Piotrek Wnarowski, Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej, czas zacząć tak jak zwykle, każda niedziela, godzina 20.30, dzisiaj troszeczkę później i nawet mam dla Was przykrą wiadomość, troszeczkę też krócej pogramy. No a wy piszcie do nas. Witam panią Sway i od Sway zaczynamy i od Sway szybciutkie życzonka dla Sway od obcego i jego właściciela.

I tak to już jest, moi drodzy. Wypiszecie www.crpgda.pl, a te życzonka i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń znajdujecie i tam klikacie i piszecie życzonka, a te życzonka przychodzą do mnie. Ja je odczytuję, rozczytuję i przesyłam dalej, puszczając namiętnie tą cudowną piosenkę płynącą z naszego radyjka www.crpgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń znajdziecie, a poza tym 82626 to jest numer do nas lub 812626 to jest numer do Radia SAR, jeżeli mieszkacie w Akademiku numer 1 lub 347-2626. To jest właśnie to, to jest właśnie to. A my słuchaliśmy, co słuchaliśmy? Evanescence, My Immortal. Dla kogo i od kogo? Dla Sway, od obcego i jego właściciela. No nieźle, a kto jest właścicielem obcego? No dobra, obcy kontra Predator. Słyszałem, że, znaczy wiem, że jest taki film, nie wiem, co sądzicie o tym. W każdym razie zdania są podzielone. Nawet niektórzy mówią, że będzie następna część. Nie no, ludzie, czego ludzie w Hollywood nie wymyślą. Słuchajcie, a my lecimy dalej, a my lecimy z koksem. Dzisiaj, tak jak mówię, troszeczkę może i krócej, troszeczkę z opóźnieniem. No, przepraszam, przepraszam bardzo. Dzisiaj w ogóle prawie, że nie miało być koncertu życzeń, ale się wyrobiłem i bardzo dobrze, bo jestem tu po to, żeby spełniać wasze życzenia. A jeszcze tydzień temu, jeszcze podczas ostatniej zeszłotygodniowej audycji napisał do nas Piotrek i napisał: ocal tę miłość, Skywalker, życzenie numer 36, tym razem dla tych, którzy potrafią pokochać jeszcze raz inną kobietę i znajdują ukojenie w miłości do kobiet. Kobiety są piękne. Piotrek, a piosenka? Ocal tę miłość, Skywalker.

No, złe kilometry grzeją nas. Wysłuchajcie Studenckiej Agencji Radiowej jeszcze przed chwileczką, jeszcze przed momencikiem. Skywalker, ocal tę miłość, treść życzeń. Tym razem dla tych, którzy potrafią pokochać jeszcze raz inną kobietę i znajdują ukojenie w miłości do kobiet. Kobiety są piękne. Piotrek napisał do nas życzenie numer 36. A następne życzenie, Iwan i Delfin, jej czarne oczy, dla Kuny od Bobika.

0: I wszyscy razem czarne oczy, takie czarne oczy.
1: To za mną kroczy, ze mną jest.
0: No pięknie, bawimy się jak zwykle. Ja tylko przypomnę, czarne oczy, Iwan i Delfin. Przepraszam. Dla Kuny od Bobika. Czarne oczy, jej piękne czarne oczy. Nikt jej nie zaskoczy.

baila, baila, ey, baila, o, ozone, ozone, dregestie dietei, czy coś takiego, baila, bo, baila, i przed chwileczką Delfin i Iwan, jej czarne oczy, dla Kuny od Bobika, w tej chwili pozdrowienia, dla Tomka, Bartka, dla Agnieszki i dla wszystkich ziomali, ziomków i znajomych, od Aśki i Piotrka.

Baila E, baila O, baila E, baila A, A. No to to było Dragostudy Day, Ozone. A za chwileczkę będzie trzeci wymiar. Dla mnie masz styla, baby. A od kogo i od kogo to było? Po prostu z pozdrowieniami dla Tomka, Bartka, Agnieszki, dla wszystkich ziomków, ziomali i znajomych, od Aśki i Piotrka. Czy to było od Sway Piterka, czy od Piotrka? Nie wiem, raczej wątpię, z tego co wiem, ale ty tylko, to już należy do was rozmyślanie na ten temat. www.sarpegida.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie, tak jak znalazł ten stosowny odnośnik ktoś, kto napisał do nas tak. Kołysanka, Dżem. To znaczy nie ma, nie mogę znaleźć po prostu tej piosenki, będzie inna piosenka Dżemu, a treść życzeń dal przemiłej dla przemiłej moderatorki studenckiej agencji radiowej. Jeszcze raz przeczytam, dla przemiłej, nawet dodam przesympatycznej moderatorki studenckiej agencji radiowej. Trzeci wymiar będzie później, chociaż słyszycie go w tle. A teraz dla przemiłej moderatorki studenckiej agencji radiowej Dżem i whisky. A czemużby nie? A czemużby i tak?

0: Nazywam się Maciej Welser, śpiewam w zespole Dżem. Chciałem pozdrowić słuchaczy Saru z Trójmiasta.
1: No właśnie, pozdrawiamy słuchaczy Saru, tak jak słyszeliście. No widzicie, nawet tacy ludzie nas pozdrawiają, was pozdrawiają. Dżem, dla kogo i od kogo? Czytam, jasne, że czytam. Dżem dla Przemiłej, moderatorki studenckiej agencji radiowej. Przemiła moderatorko dla studenckiej agencji radiowej. To było dla ciebie dżemik, sympatyczny, przesympatyczny dżemik dla przesympatycznej i przemiłej moderatorki ze studenckiej agencji radiowej. A wy słuchacie właśnie Radia Sar, koncert życzeń, czyli podaj dalej. No piszcie. Jasne, że piszcie. Jakiś kawał? Dobra. Trzecia w nocy. Żona czeka na męża, który nie wrócił jeszcze z imprezy. Wpada parę minut po trzeciej nad ranem. Kompletnie, ale to kompletnie pijany. Kompletnie pijany. Żona wrzeszczy. O której to się wraca do domu? Co ty robisz? Przecież wiesz, jak ja nie lubię, jak pijesz i w ogóle. No i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. A mąż na to krótko i spokojnie.
2: Jakie wraca? Jakie kurwa wraca, no? Po gitarze.

0: Drogie dzieci, nadeszła pora, gdy sympatyczne jeże szykują swoje piesze wędrówki. Niestety, bardzo często trasy, którymi sobie beztrosko drepczą, krzyżują się z ruchliwymi autostradami, pełnymi rozpędzonych niebezpiecznych maszyn. Kierowcy rozjeżdżają te sympatyczne stworzonka na krwawą miazgę. A przecież tak być nie musi. Wystarczyłaby odrobina dobrej woli i...
1: Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa?
2: Chyba jeżozwierza.
1: Jakiego jeżozwierza?
2: Takiego dużego jeża.
3: No cóż, bywają myśli tak głębokie, że pogrążają autora. Ale o ekologii zawsze warto posłuchać. EcoSAR w każdą środę o godzinie 17 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej.
4: Właśnie, każda środa na antenie Studenckiej Agencji Radiowej EchoSAR, warto posłuchać. Warto posłuchać wszystkich naszej audycji www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do programu na pewno znajdziecie, jeśli coś znajdziecie ciekawego. Słuchajcie, słuchajcie, jeszcze raz słuchajcie i piszcie, jeszcze raz piszcie www.sar.pgda.pl. Ale dzwońcie, 82626 to jest numer z akademików, ale z akademika numer 1, czy 3, przepraszam, 812626. Niech i tak będzie. A my lecimy dalej, Michael Jackson, Bad, ktoś po prostu chciał tego usłuchać, posłuchać, dlatego my puszczamy, w końcu spełniamy wasze marzenia. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Co pani jest? A, nic, żaba w głowie. Chyba coś mi się pomyliło.

No tak, Living La Vida Loca. A przedtem Michael Jackson Bad. Ktoś po prostu chciał usłyszeć ten kawałek. A ze Shreka, Eddie Murphy and Antonio Banderas. Dla kogo i od kogo? No pewnie, z pozdrowieniami od Shreka. A teraz Lumpex 75 GKS. A, dla kogo? Dla wszystkich sympatyków futbolu i w ogóle, przepraszam, dla wszystkich sympatyków futbolu na wybrzeżu. Okej, niech będzie.

No właśnie, o rany, trochę posłuchaliśmy tych piosenek, po prostu ktoś chciał tego wysłuchać, no my puszczamy, w końcu spełniamy wasze marzenie www.sarpegigda.pl i tam stosowne odnośni do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. No tutaj na Ircu nawiązała się rozmowa na temat na przykład przekleństwa kobiety i przeklinanie, to jest jak ogień i woda, no bez przesady, nawet z urokiem, no chyba, że ktoś mówi na przykład pozdrowienia dla wszystkich, zaje fajnych, prawda, kolegów lub koleżanek. Słuchajcie, tak samo, przynajmniej takie jest moje zdanie. Kobieta i przekleństwo, tak samo kobieta i papieros. Nie, dziękuję, to nie dla mnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy sądzą tak samo, pozdrawiam wszystkich, którzy nie sądzą tak samo. I pozdrawiam w ogóle wszystkich, a w szczególności słuchaczy Radia SAR, czyli Studenckiej Agencji Radiowej. Zapraszam do słuchania. Każda niedziela godzina 20:30, za tydzień się spotkamy. Ja już niedługo będę musiał kończyć, niestety. No dzisiaj tylko godzinka i was opuścić bym musiał. Ale słuchajcie, nie przejmujcie się, bądźcie ze mną. Teraz jeszcze puszczę jeden kawalonczek, Sweet Noise i Peja, a następnie będzie jeszcze kołysanka Sumpto Acoustic. Peje, po prostu ktoś chciał wysłuchać, a kołysanka Sumpto Acoustic, czy coś takiego, z pozdrowieniami. Dla kogo? Chciałoby się powiedzieć dla Misia Gogo. Nie. Z pozdrowieniami dla Asi. Od razu tutaj powiem, że z tego co myślę, to nie będzie dla Sway. W każdym razie z pozdrowieniami dla Asi Sumpto Acoustic będzie dzisiaj. A w tej chwili już słuchamy Sweet Noise i Peja, już tutaj powoli leci. Daj mi jeden taki dzień, jedną taką chwilę, jeden taki wieczór, jedną taką niedzielę, a zrobię, że wasze życzenia się spełnią.

No i oczywiście niespodzianka, bardzo miła niespodzianka. Do wykorzystania do końca listopada, czyli już niewiele nam zostało. Bar Garaż, ulica Trauguta 86, róg Trauguta i do Studzienki. Poniedziałek, czwartek, 12-22, piątek, 12-4, sobota, 13-4. Kto pierwszy zadzwoni, dlatego dwa pasztyciki i stosowny, nie żurek, chciałem powiedzieć, tylko barszczyk, 82626 lub 812626 lub 3472626. Kto pierwszy zadzwoni, ten dostanie... Proszę bardzo, karnecik na barszczyk i dwa paszteciki.

Dobra, skoro telefon nie działa w Sarze, także proszę bardzo, dzisiaj będę faworyzował, powiedzmy, wszystkich na kanale Ircowym. Kto pierwszy na Ircu, na PRIV, odezwie się do mnie, ten dostaje paszteciki i ten dostaje stosowny napój zwany barszczykiem.

Ja również dam wam jedno takie słowo, które zburzy mur. Słowem tym jest sar. A na dzisiaj ja się żegnam. Dobranoc państwu, dobranoc wszystkim. Przypominam, Piotrek zdobył dzisiaj angaż na pasztecik do baru Garaż. Paszteciki i oczywiście stosowny napój zwany barszczem. A ja już was żegnam. Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czyli podaj dalej, czas zakończyć. Dobranoc, życzę miłej nocy, do usłyszenia za tydzień. Przepraszam, dzisiaj trochę późno i dzisiaj trochę krótko, ale wszystkie praktycznie życzenia, które były do tej pory, wykorzystałem. A teraz Sumptuous Acoustic. Ja będę trwymał do aniołem, twą radością, smutkiem, żalem, z pozdrowieniami dla Asi. Z pozdrowieniami dla Asi. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło i poręczy. Miłego i udanego tygodnia. Piotrek Wnorowski kończy tą audycję już dzisiaj. Kończy.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochana radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pić do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20.30.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

krew. Rytm wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucizna nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

0: witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie.
1: Archanioły i ludzie.
0: Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

0: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Wosk.

Był już taki egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

do kitu.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot, tydzień później dwa razy Wrocław.

kartę, o. Niniejszą epkę rzucę na torenty. Na stronie zrobię sobie wielki napis, tak odtędy. Pierdolę kasę z MP3-ek, przychodź na koncerty. Zależy mi, byś znał te teksty, jak się zna kolędy. Mimo wszystko jestem jakoś spięty. Wszystko nagrywa się, bo cały lokal snapy kręci. Patrzę w